Nasi sławni partyzani, partyzanki, ruszają się w tym na się drogą. Od imienia Sowieckiego Prawicielstwa i naszej bolszewickiej partii przywódcy pozdrawiają was. 24. godzinie.